0: Garom, naiko docha chipe, Penelo Gregory, dufunia, kvieke.
1: Jag undrar inte så stark, men det låter att det kan speci. Ame penas vorbis av sig ungritska, så vet ju penen lekaverna till romane, den har sig till amenda. Na, например, si amende vorba minjar, bricinari, kadal si uže ungritska vorbi. Ame butiva rešila sama, aj penas ungritska vorbi.
0: Jak kaver fakta, kaj butrom čia čaren pa lovaricko historia, si kodoke vorba lovara najanda love, ferianda kodoke von lena sama pala gras, taj ča čimasa znači je vorba lovari, grastari, aj na jak barvalo lovari.
1: Šajkade buđene gindom, na, ali eđela sa skasabija i si žija džetske, vorba si ungritsko lov. Čišinđo lavrenda romani šip, ferijanda ungritsko šipa velkado, a kade saske pekodi vrama but rom bušenas palakodi bu čiso sa von lenaspe. Sav na primere geldelara si je vorba rumunitsko, kaj sasik pirijande sa vate von kernas bu učilas, a kodi kade bušolas, kaldram bušolas. A sa kade vipelovara ašilas kado, a napke ungritska lov si gras, no? Legras tenta lenas pe visa ama lenas palagras. Ai bila sama ande lovaritsko šipke zurales bud vorbisi savesi panglekaring e buči legras tesa.
0: Jek tradicija kajo Gregory Dufunia kvek kamel te vazdel, siko doke maškarsa e lovara, silenge važno sarvon šon pengi mesalja, penge gostonge.
1: Kana šas mesali. Naprimer, avel vari kona mende kereno, kado si kaj sako rom kelo laj šol vari su pe mesalja. Pri amende žal normalni avri mindik sarek pači. Amende zura ale sarte pena šerut no puši pej e mesalja. Sar si šutini, sar si kidini. Te nabiri sa kade te kere sarte pena te žal vorba pako di mesalja. Del pegindo manush oj, čak ma federte na kira v kanči.